Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na pol.

0: ciekawy i w ogóle zapomina o tym, to jest absolutnie niemożliwe. Ty musisz być częścią tego. Mi dodatkowo jeszcze osobiście, kiedy ja pomagałem w ewakuacji, czy pomagałem na mawy, rozmawiałem z tymi ludźmi, pracując z międzynarodowymi wolontariuszami, żeby ich namówić na ewakuację, ja dodatkowo dzięki temu dostawałem o taką osobistą autoryzację, że ja potem mogłem wchodzić z kamerą do ich domów i, no i oglądać ich w najgorszych momentach ich życia. Więc to taka, ta pomoc mnie trochę, mnie osobiście pomagała, upoważniając mnie do tego, że ja też mogę tą kamerę jednak wyjąć, że ja coś też nie tylko zabieram, tylko ja coś też daję.
1: Наш гість говорить про поєднання і роботи, і теж допомоги, тому що теж таку дуже цікаву історію розповів. Варто теж сказати, що наш гість на самому початку наголосив про те, що говорити про війну може людина, яка цю війну переживає. Потім, звичайно, був приклад американського фотографа, який зробив дуже популярну світлину, коли дитина в Африці, отака дуже худа, стояла, а за нею стояв птах, так, який поїдає дуже часто м'ясо, він цим живиться, і це було так нав'язано до того, що оцей птах чекає на смерть дитини. Ну і дуже багато було критики про те, що чому він не допоміг. Ну, власне, наш гість, як фотограф, говорить, що теж треба бути волонтером, тому що це дає таку силу і теж такий бекграунд, що я не просто роблю світлини, я ще й допомагаю. Тобто це теж дає такий пропуск до домівок людей, такий таку от руку допомоги, яка теж простягнута тим історіям, які ми бачимо.
2: Пане Себастьяне, ну ви працюєте з Україною не з 2022 року, ви з нею пов'язані вже дуже давно. Ви фотографували Донбас ще до повномасштабного російського вторгнення. Скажіть, будь ласка, що змінилося в вашому погляді на Україну от між 2014 і 2021 роками і вже після повномасштабного вторгнення?
1: Пан працює з Україною не от зараз, не от 2022 року. Фотографував пан Донбас ще перед інвазією на повну скалу. Dlatego bardzo nas to interesuje, co zmieniło się w pana spojrzeniu na Ukrainę między 2014 a 2021 i po lutym 2022 roku. Czy to są dwie różne Ukrainy, czy to są zupełnie inne społeczeństwa, jak się o tym mówi, jak się to pokazuje, jakie historie, może coś takiego bardzo wyjątkowego pana spotkało na tej drodze?
0: No tak, to oczywiście bardzo ciekawe pytanie, bo też bo to jest temat rzeka, bo ja myślę, że to się pozmieniało bardzo dużo. Ja myślę, że przede wszystkim ukraiński naród zrozumiał i dojrzał do tego, że to jest prawdziwa wojna, bo w 2014 roku, 2015 przede wszystkim, bo ja głównie w 2015-16, no i potem każdego roku oczywiście podróżowałem w Donbasie, to obserwowałem, że ta wojna no, była kompletnie zapomniana, przecież teraz jestem dosłownie dwie godziny drogi w autobusie do Kijowa i pamiętam, jak w 2020 roku jest gdzie wyjeżdżałem na kolejny projekt na Donbas, robiłem taką sondę uliczną, też nagrywałem to, czy jest jeszcze wojna. Wszyscy uważali, że już tej wojny praktycznie nie ma. My sami nazywaliśmy dziwna wojna, wojna zamrożona. Tak. Teraz to widzę troszeczkę inaczej. Teraz wszyscy myślę, że to zrozumieli w końcu. Ja zauważyłem, że teraz tak naprawdę jest taki duch zrozumienia tego wszystkiego, bo co mnie zafascynowało oczywiście w 2015 roku, też jak podróżowałem na Donbas, że Ukraińcy, kiedy zatrzymywałem się w Kijowie u moich przyjaciół, których no, znali się później moimi przyjaciółmi, oni, to mnie fascynowało, że oni zaczynali się uczyć języka ukraińskiego, że oni zawsze mówili po języku rosyjskim. No a teraz myślę, że to fale, ale to była taka inteligencja trochę, przepraszam, taka kijowska, ale teraz widzę, że to jest ten ruch, to co się wtedy, jeszcze dużo osób nie rozumiało, to się wszystko tak ładnie no, zmienia. Jest to po prostu ogólnonarodowe i chyba już każdy zauważył, że trzeba być odrębnym, że jest odrębnym, że Ukraina jest odrębna i musi każdy mówić po

0: ukraińsku, bo to jest jego narodowy język. No ja przepraszam, że może czegoś więcej nie powiem, bo ja też nie wiem, ile mamy czasu, ale tu jest po prostu ten temat, wywołaliście u mnie temat rzeka, bo Ukraina jest... jest taka sama wrażliwa, taka sama piękna, ale jednak myślę, że zrozumienie tej wojny, że ta wojna z Rosją jest poważną wojną i to jest o tożsamość Ukrainy, absolutnie o tożsamość Ukrainy, którą my już też czuliśmy w 2014 i 2015 roku, ale pełnosztabna wojna, pełnoskalowa pokazała ludziom, którzy jeszcze tego nie rozumieli, że to jest naprawdę walka o tożsamość Ukrainy.
1: Варто сказати, в чому Україна не змінилася. Це в її вразливості, в її красі. Оце говорить наш гість, пан Себастьян, фотограф, який вже дуже давно пов'язаний з Україною. Але, напевно, змінився підхід взагалі так до війни. Бо колись люди вважали, що це мене, це їх не стосується. Зараз, звичайно, є величезне зрозуміння, що все ж таки відбувається. Люди змінили своє ставлення, свій підхід до мови. Почали більше вивчати її, тому що це в деяких колах так кажуть, що це модно, а деяким це просто потреба. Власне, наш гість говорить, що кожен українець повинен говорити в українською мовою своїх предків.
2: А зараз хочеться поговорити про європейський підхід, тому що ми вже сказали, працювали на Донбасі ще тоді, коли війна українська була значно менш присутня в міжнародних медіа. І тут хочеться згадати ваш проєкт «The Pink Writer». Ви проїхали тоді близько 800 кілометрів вздовж лінії розмежування. Ви фотографували мешканців прифронтових територій. І от сьогодні, чи не здається вам, що світ, Європа, взагалі весь світ, тоді просто не захотів побачити того, що, власне, відбувалося? І зараз ви працюєте над своїми новими проєктами. Яке ставлення Європи, яке ставлення світу до ваших нових проєктів?
1: Заглибимо ще трошки і побачимо на спойження Європи генеральні, так? Бо працював пан в Донбасі, де війна почала, значно мені була обична в медіах міжнародових, в медіах сполучнощових, було то дуже далеко, так? Хтось мислав, що десь, то так, нас то не дотик. А в своєму проєкті «Ружовий їздець» приїхав пан около 800 кілометрів вздовж лінії фронту і фотографував локальців, мешканців теренів прифронтових. Чи не вважа пан дійсь, що єднак світ попросту не хотів бачити того кедись, дуже далеко, що втеді ще діяло? І як зараз патрше на то, що ще діє? І для чого в сумі не бачив?
0: No tak, oczywiście. Szczególnie w 2000, ja to robiłem ten, o którym projekcie mówiliście, kiedy jeździłem różowym kasku w 2020 roku właśnie dokładnie. To było wtedy, kiedy się mówiło, że to jest wojna zabrożona, dziwna wojna zapomniana, jak wspomniałem w Kijowie. Już nikt nie pamiętał, nie chciał pamiętać tej wojny. Dlatego też ja używałem tego różowego kasku, żeby być troszeczkę prowokacyjny, żeby zwrócić uwagę, że tam są ludzie, którzy byli wykluczeni ze społeczeństwa. Ja myślę, że tak, to ta wojna nikomu nie pasowała i nikt ich nie chciał widzieć. No to jeżeli w Kijów jej nie chciał widzieć, no to niech państwo się nie dziwią, że nie chciało ich inne kraje widzieć. Teraz jest to zupełnie inaczej. Naprawdę kiedy pokazuję, ja bardzo dużo robię takich intymnych portretów tym ludziom, którzy nie chcą wyjechać. Nazywam je przedśmiertne portrety. Kiedy odmawiamy ewakuacji i wiemy już, że ja nie będę mógł do nich przyjechać. I ja takie portrety, bo to dla mnie są bardzo takie intymne portrety, bo potem nie wiemy, co się z tymi ludźmi dzieje. Ja je bardzo często pokazuję gdzieś w Europie i na przykład jedną z taką wystaw miałem w Marsylii, we Francji, to było parę miesięcy temu i naprawdę byłem zdziwiony, jak ludzie bardzo są spragnieni tej wiedzy o Ukrainie. Więc, ale to nie jest tylko jeden, oczywiście ja tutaj daję tylko jakiś przykład na podstawie moich takich empirystycznych, jak ja po prostu jestem, pokazuję wystawę i widzę większe zainteresowanie tym tematem. Kiedyś absolutnie tak nie było, nikt się tym nie interesował. Kiedy ja jeździłem na tym rowerem i robiłem te portrety, ludzi absolutnie nie było tego zainteresowania. Teraz zauważyłem, że jest zdecydowanie większe. Ja myślę, że Ukraina sobie wyrobiła taką przez to, że pokazuje jednak serce do obrony, pokazuje, że się nie poddaje. Jest to walka trochę taka z Goliatem.

0: Maciej Kurowicki, hurt Zwariowana Załoga z Wrocławia. Jesteś mały, nasze dzisiejsze słowo dnia.
1: Mały, a Boże, mały.
0: Mały zatem. Niewielki pod względem rozmiarów, ilości, natężenia. Siedzieliśmy na ławce w parku w samym centrum małego miasta, gdzie każdy zna każdego. Z Gazety Wyborczej. Mały to również mający stosunkowo niewielką wartość materialną. Dla odmiany w nocy przyjdą małe przymrozki, temperatura spadnie do -2, może 3 stopni Celsjusza. Będzie bardzo ślisko, uważaj na lód spadający z dachów. To również gazeta, ale tym razem pomorska, ukazuje się na Pomorzu, stąd nazwa. Znaczenie trzecie. Mały, dający stosunkowo niewielkie zyski, produkujący coś w ilościach niewielkich. Znaczenie czwarte. Mały, nie mający większego znaczenia, łatwy do załatwienia, rozwiązania lub naprawienia.
1: Mały kłopot.
0: Pięć. Mały to tyle, co bardzo młody, czyli niedorosły. Kiedyś byłaś małą dziewczynką, twój świat składał się z ciebie i twoich wspaniałych, silnych rodziców. Córeczka swoich rodziców, artykuł z jednego popularnych pism. Mały to również ktoś niski, drobnej budowy. Mały to niedługo trwający. Mały to pejoratywnie, nieprzychylnie mówimy w ten sposób o kimś, kto kieruje się w życiu niskimi pobudkami, moralnie wart jest niewiele. To był wielki pisarz, ale mały człowiek, dziwny człowiek. Syna nie chciał zobaczyć, bo prezent trzeba było kupić. Znów Gazeta Wyborcza. Mały to również niewyróżniający się niczym, albo mały to wręcz nic nieznaczący, stojący nisko w jakiejś hierarchii. Nie mogę, zrozum. Jestem mały urzędnik w wielkim biurze świata, a ty byś chciał, żebym ja latał i wiarą mą przenosił skały. Konstanty Ildefons Gałczyński, były to jego notatki z nieudanych rekolekcji paryskich. Małość, maleńki, malutki, malusi, maluśki, maluchny, maciupki, maciupci, maluteńki, malusieńki, maciupęki. Mały ekran to telewizja, mały palec piąty to najmniejszy palec u ręki lub nogi. Mały, uważajcie, może być przymiotnikiem i rzeczownikiem. Małe dziecko lub młode zwierzę, czytam dalej, czasem w zwrocie do osoby dorosłej, czasem też tak mówimy do kogoś młodszego od mówiącego. Mały honotu.
1: Albo moja mała, jak śpiewa polski hurt Żywiołak.

moja mała. Do widzenia już. Jeszcze raz buź daj, aby walczyć kraj.

napisał ci: o wojence nie myśl źle, moja mała, mała, moja mała, idę w dal, wojny tam, kostuchy bal. Proszę, nie myśl o mnie źle, moja mała, moja mała.

0: Дізнаємося от про це слово
1: громадзіть.
0: Так, що воно означає?
1: Творити згромадження, збирати в одному місці.
0: Збиратися або ж громадитися в одному місці.
1: Albo o przedmiotach, zjawiskach materialnych, gromadzić się to znajdować się gdzieś w większej ilości, liczbie.
0: To no, nakopiczowaty się, tak? A synonimy?
1: Wspomniane zbierać się, skupiać się, nagromadzać się, od

0: Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło, twórca młodego pokolenia, był bohaterem naszej kolejnej muzycznej lekcji polskiego. A propozycje muzycznych lekcji, propozycje utworów, które weźmiemy na warsztat. Przypomnę tylko, że powinna być to piosenka polska bądź ukraińska. Polskoju bądź ukraińskoju mowoju napisana, możecie zgłaszać na nasz adres mailowy 50 na 50@polskieradio.pl.
1: 50 на 50@polskieradio.pl. Теж чекаємо на ваші повідомлення на Фейсбуку. Пул на пул, пів на пів. Це наш профіль на Фейсбуку. Чекаємо і на ваші пропозиції пісень польською та українською мовами. І теж на ваші відгуки, враження. I też zauważenia też czekają.
0: Bo tak się składa, że nazywamy się Jana Stępniewicz i Marcin Gaczkowski i prowadzimy taką audycję pół na pół na antenie Polskiego Radia dla Ukrainy. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 12:05 absolutnie na żywo do was mówimy i dla was gramy. Co więcej, jeżeli nie możecie nas słuchać na żywo, możecie słuchać naszych podcastów, o których opowie Jana Stępniewicz.
1: Так, подкасти, наприклад, «Музичний урок» – це один із наших подкастів. «Пул на

0: Пів на пів, це теж подкаст, в якому ви можете послухати наших розмов з нашими гостями. А гостей у нас і було дуже багато цікавих, і буде теж.
1: Będziemy zaszczyceni, jeżeli jeszcze nas nie słuchaliście, ale zawitacie i posłuchacie. Cóż, było nam bardzo miło po raz kolejny się z wami spotkać. Jana Stępniewicz, Marcin Gaczkowski, Kuba Białobrzewski. To wielkie, wielkie, małe szczęście być z wami.

Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

0: далі і так далі. Отже, фотографія вичерпується 5 значеннями, але в сучасному мовленні ми радше вживаємо тільки у перших 2 значеннях це слово. А звідки ця фотографія, тобто слово, взялося?
1: No, jak wszyscy doskonale wiedzą lub przynajmniej się domyślają, pochodzi ze starożytnej Grecji i ze starożytnej Greki. Słowo to oznacza dosłownie rysowanie światłem. Phos dopełnia czy photos, co znaczy światło, oraz graphe, co znaczy pisać lub rysować.
0: Так, і дослівний переклад – це малювання світлом. В сучасному значенні цей термін у 1839 році офіційно запровадив британський учений фізик і астроном Джон Гершель. А ще додам, що в українській мові є такий гарний синонім до слова «фотографія» – слово «світлина».
1: Bardzo ciekawe słowo, utworzone w latach 20. XX wieku jako słowo rodzime. Niektórzy miłośnicy języka uważają, że my, Słowianie, powinniśmy mieć swoje słowa, nie musimy wszystkiego kopiować od Greków, ale słowo świetlina żyje i ma się dobrze. Nie wszyscy wiedzą, że jest to słowo wciąż jeszcze dość młode. Fotografia, czyli zdjęcie, foto, powiemy fotka. Focia.
0: Zrób mi focia.
1: Sweet focia i tak dalej, i tak dalej. Fotografia może być pamiątkowa, ślubna, grupowa, wspólna, zbiorowa, piękna fotografia. Fotografia paszportowa, barwna, kolorowa, ale może być w sepi. Może być to stara, pożółkła lub wyblakła fotografia. Fotografia dziadka, matki, ojca, rodziny, żony. Żołnierza, niektórzy zbierają fotografie z autografami, mają albumy fotografii i niekoniecznie w telefonach, kolekcje fotografii. Wernisaże fotograficzne się odbywają, wystawy fotografii. Podpis można złożyć pod swoją lub czyjąś fotografią, gdzieś fotografia się zamieszcza, pokazuje, prezentuje, ogląda, przegląda i jak już wspomnieliśmy, my, Słowianie, również uwielbiamy pozować do fotografii. A czy można fotografii posłuchać?
0: Spróbujmy.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście ostatnie dwie rundy.

Rundy po mieście. Gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem. Tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki.

dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? Kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

0: Співав Томаш Органик, а пісня має назву «Фотограф Брок». Фотограф Брок – це реальна постать Евгеніуш Локайський, фотограф і теж учасник Варшавського повстання, і саме його авторству належить більшість фотографій із Варшавського повстання. А ми гортаємо далі наш календар.
1: Piękna piosenka jak fotografia, za którą stoi cała historia, a my otwieramy kalendarz i przeglądamy zdjęcia z przeszłości. Rok 1848 w Europie był to rok wiosny ludów.
0: A gazeta The New York Herald opublikowała 19 sierpnia pierwsze powiadomienia pro znajdene u Kalifornii złoto.
1: Złoto, złoto. Ta. Dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły do Kalifornii szlakiem kalifornijskim ze wschodniego wybrzeża w roku 1849, a ponieważ, jak wspomniałem, w Europie wówczas wiele się działo. Ruszyła się również Europa pod wpływem fermentu wolnościowego wiosny ludów. Kto wie, niektóre szacunki mówią, że liczba poszukiwaczy mogła wynieść nawet 100 tysięcy w okresie zaledwie kilkunastu miesięcy. Gorączka złota.
0: Tak, ale ta złota lichomanka w Kalifornii trwała niedługo.
1: I bardzo już blisko jesteśmy naszych czasów. Rok 1883. Któż to wówczas na świat przyszedł?
0: Коко Габріель Шанель, французька модельєрка, засновниця модного дому Шанель і взагалі законодавиця моди 20-го століття. Дуже важлива постать.
1: Prawodawczyni. Coco Chanel na zawsze zmieniła oblicze kobiecej garderoby. Uwolniła kobiety od niewygodnych gorsetów, krynolin i skomplikowanych, uciążliwych strojów epoki wiktoriańskiej na rzecz prostoty, elegancji oraz, co bardzo ważne, komfortu.
0: Її найбільшим досягненням було створення маленької чорної, тобто маленької чорної сукні. Простої

0: Прекрасна пісня, прекрасна мова. Огортаємо далі наш історичний календар.
1: Oczywiście, z przyjemnością. W roku 1946 urodził się
0: Bill Clinton, amerykański polityk, demokrat, 42. prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki.
1: Ależ to jest barwna postać, palił trawę, ale się nie zaciągał. Swój urząd sprawował w latach 1993-2001, a jego prezydentura przypadła na okres dynamicznego wzrostu gospodarczego, spadku bezrobocia oraz powstania nadwyżki budżetowej. W polityce zagranicznej administracja Clintona uczestniczyła m.in. w zakończeniu wojny w Bośni, wspierała proces pokojowy w Irlandii Północnej, zaangażowała się również w konflikt w Kosowie. Ale kadencję Clintona obciążyły skandale obyczajowe, zwłaszcza głośna sprawa Moniki Lewińskiej, która to sprawa doprowadziła nawet do impeachmentu w roku 1998, choć Senat ostatecznie prezydenta uniewinnił. Bardzo ważne rzeczy działy się na świecie na początku lat 90., a dokładnie w roku 1991, właśnie 19 sierpnia.
0: Так, і 19 серпня – це початок спроби державного перевороту в Совєтському Союзі. Державний комітет із надзвичайного стану ГКЧП, скорочено в Москві, оголосив про взяття влади в свої руки, про хворобу президента Горбачова, про обмеження прав і свобод задля збереження Радянського Союзу. На чолі комітету став віце-президент СРСР Геннадій Янаєв. А метою було зірвати підписання договору про Союз суверенних держав, а це підписання було намічене на 20 серпня.
1: А затем пуч серпньовий, пуч Янаєва, то була проба повстримання того, що ще валило і розпадало, проба уратування систему комуністичного і імперіум совєтського. Янаєв і спілка твардоглових мали намір powstrzymać reformy Gorbaczowa, zachować jedność związku oraz nie dopuścić do podpisania nowego traktatu między republikami, który zwiększałby ich niezależność. Gorbaczowa wówczas internowano na Krymie, a Janajew ogłosił się jego zastępcą. Pucz zakończył się już po kilku dniach dzięki temu, że mieszkańcy Moskwy wówczas potrafili wyjść na ulicę i zaprotestować. Czego byśmy nie mówili o pierwszym rosyjskim prezydencie Borysie Jelcynie. Pamiętamy, jak wskakiwał na czołg i własną piersią dał przykład protestującym. W wyniku tej postawy między innymi wojsko ostatecznie odmówiło użycia siły, puczyści wycofali się i zostali aresztowani. Pozycja Jelcyna została wzmocniona, a komunistyczna partia Związku Radzieckiego utraciła wpływy. O wiele ciekawsze od tego dla nas, co wydarzyło się wówczas w Moskwie, choć też ciekawe było to, jak wpłynęło to na republiki, a zwłaszcza najważniejszą byłą sowiecką republikę, czyli Ukrainę.
0: Партійні функціонери Центрального комітету Комуністичної партії України, вони повністю путчистів підтримали. Такі видання, як «Радянська Україна», «Робітнича газета», «Сільські вісті» і так далі, друкували

0: Wojska Polskie pod wodzą starosty różańskiego Stanisława Leśniowolskiego pokonały w bitwie pod Newlem wielokrotnie liczniejsze wojska rosyjskie. A jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego w wojnie moskiewsko-litewskiej brały udział wojska polskie, niech poczyta jakąś książkę historyczną.
1: Цар Іван Грозний у пізнішому листуванні він згадував про його нездатність на чолі 15-тисячного війська перемогти 4-тисячне литовське військо. Якщо йдеться про оцінку цієї битви, то російські там історики применшують її значно, натомість на думку білоруського історика.
0: А якщо хтось ще застановлює, дlaczego власне історик білоруський випов'яда ще з таким заангажуванням на темат війни литовсько moskiewskiej, w której brały udział wojska nazywane niekiedy polskimi, to również niech poczyta o historii Rzeczypospolitej, dawnej, wielonarodowej, wieloetnicznej, której spadkobiercami są i Ukraińcy, i Białorusini, i Litwini, i Polacy, i jeszcze kilka innych narodów.
1: Отже, Андрій Янушкевич називає цю битву над Підневелем найбільш значущою подією в серії двосторонніх ударів у період закінчення цього терміну московсько-литовського перемир'я і вважає, що в цій битві він трішечки іншу кількість вказує, що 1500 польських вояків завдали поразки цьому російському війську, чисельність якого становила справді 15 тисяч чоловіків.
0: Facet z kolumny. Zygmunt III Waza został wybrany na króla Polski.
1: Tak, i tego czuwaka na kolonie my już możemy w Warszawie щодня споглядати.
0: Możemy, choć jak wiemy, niemieckie naloty sprawiły, że z tej kolumny spadł.
1: Tak, jego prawlinie trwało ponad 40 років i zapamiętało się religijnymi суперечками, війнами, перенесенням столиці з Кракова до Варшави. І оцінки серед істориків панування Сигізмунда III Вази є різними.
0: Так, Зигмунд III Ваза був ультракатоліком, то по-перше. По друге, bardzo chciał wrócić na drugą stronę Morza Bałtyckiego do Szwecji i objąć tam rządy. Nie pozostawało to bez wpływu obie te rzeczy na jego politykę wewnętrzną. Za rządów Zygmunta III Wazy, jakby nie patrzeć, Rzeczpospolita osiągnęła swój maksymalny zasięg terytorialny. Zawrotny obszar blisko 1 000 000 km2 to między innymi dzięki zwycięskim wojnom z Moskwą, w tym zdobyciu Smoleńska w 1611 roku i rozejmowi w Dywilinie, Djełlino, to jest taka wioska w obwodzie moskiewskim, dziś niepozorna, a wówczas zawarto tam rozejm, który przyznał Rzeczypospolitej ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Na polu militarnym największe sukcesy tego okresu to błyskotliwe zwycięstwo pod Kirchholmem nad Szwedami w roku 1605 oraz pod Chocimiem nad Turkami w roku 1621. Te zwycięstwa umocniły pozycję Rzeczypospolitej jako europejskiego mocarstwa.
1: Ty zgadał pro jego taką wpertiść u powernienie szwedzkiego prestolu, z jakiego on był skinuty w 1599 roku i ця впертість якби втягнула Польщу у затяжну війну зі Швецією.
0: Річ Посполиту,
1: дякую тобі, Марчине. Натомість у внутрішній політиці король намагався зміцнити владу монархії. Це викликало опір з боку шляхти, призвело до Забжедовського повстання 1606-1609 років. Так, а якою була його власна політика теж внутрішня?
0: Bardzo ważna sprawa to Unia Brzeska 1596 roku. Niektórzy twierdzą, że było to przedsięwzięcie nieudane, a przecież grekokatolicyzm istnieje do dzisiaj. A poza tym Unia Brzeska wywołała niespotykany ferment intelektualny w dzisiejszej Ukrainie, w środowiskach klerykalnych i jest to ważna epoka.

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze pomyślę.

Rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Onegdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem. Tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze pobiec? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki, ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska.

0: Співав Томаш Органик, а пісня має назву «Фотограф Брок». Фотограф Брок – це реальна постать Евгеніуш Локайський. Фотограф і теж учасник Варшавського повстання, і саме його авторству належить більшість фотографій із Варшавського повстання. А ми гортаємо далі наш календар.
1: Piękna piosenka jak fotografia, za którą stoi cała historia, a my otwieramy kalendarz i przeglądamy zdjęcia z przeszłości. Rok 1848 w Europie był to rok wiosny ludów.
0: A gazeta The New York Herald opublikowała 19 sierpnia pierwsze powiadomienia pro znajdene u Kalifornii złoto.
1: Złoto, złoto. Ta. Dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły do Kalifornii szlakiem kalifornijskim ze wschodniego wybrzeża w roku 1849, a ponieważ, jak wspomniałem, w Europie wówczas wiele się działo. Ruszyła się również Europa pod wpływem fermentu wolnościowego wiosny ludów. Kto wie, niektóre szacunki mówią, że liczba poszukiwaczy mogła wynieść nawet 100 tysięcy w okresie zaledwie kilkunastu miesięcy. Gorączka złota.
0: Tak, ale ta złota lichomanka w Kalifornii trwała niedługo.
1: I bardzo już blisko jest.

0: gdzie miłość homoseksualna została przedstawiona jako ból, cierpienie, słodka trucizna, ogień, tajemnica i śmierć.
1: Wiersze i teksty Federico Garcia Lorca, one brzmią w pieśniach i też polskiej mowy przekładają. Najczęściej wybierają muzykanty żanry śpiewanej poezji, w Hiszpanii to flamenco. Proponujemy posłuchać pieśnię u wykonania Anny Andreu i ta pieśnia ma nazwę Canción del Jinete, tobto pieśnia wersz. Дякую.

namiar powstrzymać reformy Gorbaczowa, zachować jedność związku oraz nie dopuścić do podpisania nowego traktatu między republikami, który zwiększałby ich niezależność. Gorbaczowa wówczas internowano na Krymie, a Janajew

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом Куба Щепаняк.
1: Розпочинаємо традиційну, щоденну, від понеділку до п'ятку проведену годину двуязичну і двомовну аудицію пул на пул.
0: Пів на пів.
1: Розпочинаємо її традиційно.
0: Слово дня.
1: Od słowa dnia, które będzie dzisiejszej audycji patronować i przeprowadzi nas przez eter w dniu dzisiejszym. Postaramy się tego słowa używać jak najczęściej, odmieniać przez jak najwięcej przypadków. Jakież to słowo?
0: Fotografia.
1: No jasne, fotografia. Fotografia według słownika języka polskiego PWN to po pierwsze utrwalanie obrazów za pomocą aparatu fotograficznego.
0: Тобто дія від дієслівний іменник.
1: Czynność lub nawet sztuka. Po drugie, fotografia to obraz w taki właśnie sposób uzyskany. Po trzecie, fotografia w znaczeniu przenośnym to wierne odbicie, odtworzenie czegoś. Bardziej krasomówczy słownik języka polskiego Polskiej Akademii Nauk dodaje, że po pierwsze fotografia to cała technika tworzenia trwałych obrazów przedmiotów za pomocą działania promieni świetlnych na powierzchnię światłoczułą, czyli fotografowanie. Fotografia w życiu współczesnym ma powszechne zastosowanie w badaniach naukowych, w lecznictwie i na wojnie. Czytamy w jednym z cytatów z tego właśnie słownika. Fotografia dać może niemałe kobietom pole zajęcia. Również cytujemy i przypominamy, że słownik ma już swoje lata. Fotografia barwna dopiero była w powijakach, kiedy pisano hasła do tego słownika. W Ameryce fotografia barwna na papierze na użytek amatorów jest już bardzo rozpowszechniona. I znaczenie drugie, fotografia jako obraz przedmiotu, czyli zdjęcie. Cytat: drżącymi palcami wyciągnęła z koperty sztywny karton i ukazała fotografię amatorską, na której mały berbeć w puszystej białej szubce śmiał się całą buzią.
0: Berbeć to kto?
1: Dytynka.
0: Berbeć, duże harne słowo.
1: I między innymi dlatego słowa właśnie zdecydowałem się zacytować cytat o znaczeniu fotografii. Do fotografii często się pozuje. Stała przy brzegu gazonu, trzymając gałąź rosnącego tu krzewu, jakby pozowała do fotografii.
0: Фотографія, за словником української мови, по-перше, це спосіб одержання зображення кого або чого-небудь на світлочулому матеріалі за допомогою спеціального оптичного апарату.

0: fotografii i niekoniecznie w telefonach, kolekcje fotografii. Wernisaże fotograficzne się odbywają, wystawy fotografii. Podpis można złożyć pod swoją lub czyjąś fotografią. Gdzieś fotografia się zamieszcza, pokazuje, prezentuje, ogląda, przegląda i jak już wspomnieliśmy, my Słowianie również uwielbiamy pozować do fotografii. A czy można fotografii posłuchać?
1: Spróbujmy.

0: 23 wozy, jakby nie patrzeć, Rzeczpospolita osiągnęła swój maksymalny zasięg terytorialny. Zawrotny obszar blisko 1 000 000 km². To między innymi dzięki zwycięskim wojnom z Moskwą, w tym zdobyciu Smoleńska w 1611 roku i rozejmowi w Dywilinie. Djełlino to jest taka wioska w obwodzie moskiewskim. Dziś niepozorna, a wówczas zawarto tam rozejm, który przyznał Rzeczypospolitej ziemię smoleńską, siewierską i czernichowską. Na polu militarnym największe sukcesy tego okresu to błyskotliwe zwycięstwo pod Kirchholmem nad Szwedami w roku 1605 oraz pod Chocimiem nad Turkami w roku 1621. Te zwycięstwa umocniły pozycję Rzeczypospolitej jako europejskiego mocarstwa.
1: Ty zgадав про його таку впертість у поверненні шведського престолу, з якого він був скинутий у 1599 році, і ця впертість якби втягнула Польщу у затяжну війну зі Швецією.
0: Річ Посполиту,
1: дякую тобі, Марчине. Натомість у внутрішній політиці король намагався зміцнити владу монархії. Це викликало опір з боку шляхти, призвело до Забжедовського повстання 1606-1609 років. Так, а якою була його власна політика теж внутрішня?
0: Bardzo ważna sprawa to Unia Brzeska 1596 roku. Niektórzy twierdzą, że było to przedsięwzięcie nieudane, a przecież grekokatolicyzm istnieje do dzisiaj. A poza tym Unia Brzeska wywołała niespotykany ferment intelektualny w dzisiejszej Ukrainie, w środowiskach klerykalnych i jest to ważna epoka w dziejach myśli i literatury ukraińskiej. Co z kozakami?
1: No właśnie, się z kozakami.
0: Zygmunt III dążył do uregulowania ich statusu w Rzeczypospolitej poprzez tworzenie oficjalnego rejestru kozaków zaciężnych na służbie króla, ale zatargi o ograniczenie tej liczby, ponieważ nie chciano im płacić żołdu, doprowadziły do serii buntów na Ukrainie, które były krwawo tłumione przez wojska koronne. Do czasu.
1: Ojojojojojoj,
0: Lancaster. Zakończył się wówczas proces czarownic z Pendul.
1: Tak, Pagor Pendul w Lancashire, dobry wiadomy swoimi asocjacjami i z wiedźmami.
0: Góra czarownic.
1: Tak, i jednym z najwidomiejszych procesów jest proces z 1612 roku, gdzie 12 wiedźm. І відьмаків, треба сказати, тому що там було двоє чоловіків, які жили навколо, власне, цього Пендл-Хілу, звинуватили у вбивствах 10 людей за допомогою чаклунства. Там передісторія дуже довга і цікава, тож, якщо нашим слухачам цікаво дізнатися, що призвело до цього процесу, то пошукайте інформацію про це. Натомість, чим він завершився? Один зі звинувачених не дочекався суду, він помер у в'язниці, 10 визнано винними і спалено на вогнище, а одну людину виправдали.
0: Рок 1839.
1: Французький уряд оголосив про винахід дагеротипу, тобто приладу, що відтворює зображення предметів.
0: Рація мав рząd французький, що оголосив to wiekopomne odkrycie. Dziś dzień ten oficjalnie uznawany jest za datę narodzin fotografii. Niejaki Louis-Jacques Daguerre zademonstrował Akademii Francuskiej zdjęcie fotograficzne otrzymane na warstewce jodku srebra, powstałej w wyniku działania pary jodu na wypolerowaną płytę miedzianą pokrytą srebrem. Metoda Daguerra, znana, zwana od nazwiska twórcy daguerotypią, pozwalała na otrzymanie poprawnego, tak byśmy to ujęli dziś, zdjęcia, lecz tylko w jednym, jedynym egzemplarzu, ponieważ utworzony na płytce obraz był od razu obrazem pozytywowym.
1: I cej patent na daguerotypiu i ogólnie

Jestem fotograf, mówią mi brok. Oprócz nagana mam niezły wzrok. Może i widzę i ciut jakby więcej, może to prawda. Gdy patrzę na ręce, to wiem, że ocalić potrafię tak wiele. Trzeba tylko ocalić kamerę. Wzrok wbijam w ziemię, gdy miasto mi gaśnie. W ciemnościach cierpienie, w przebłyskach, gdy jaśniej. Znowu przykładam aparat do oka. Z życia, co liczy się go tu na migawki, żeby nie stracić ani sekundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy. Dziś jeszcze po mieście, ostatnie dwie rundy.

Rundy po mieście, gorąco jak w piekle, w płomieniach śródmieście. Ponagdaj te rundy sierpniowym wieczorem, tłum kawalerów, dziewczęta z humorem, tam jakieś tańce, tu jakieś kawki. Dziś z tego urywki, dziś tylko migawki. Sił już nam braknie, na dziś to już koniec. Szaleństwo i trwoga, gdzie jeszcze powiedz? I kogo ocalić od zapomnienia? Ostatnie rolki i ostatnie spojrzenia. Czy wrócę jutro? Tego ja nie wiem. Już Marszałkowska, 129. Już Marszałkowska, 129.

0: Співав Томаш Органик, а пісня має назву «Фотограф Брок». Фотограф Брок – це реальна постать Евгеніуш Локайський, фотограф і теж учасник Варшавського повстання, і саме його авторству належить більшість фотографій із Варшавського повстання. А ми гортаємо далі наш календар.
1: Piękna piosenka jak fotografia, za którą stoi cała historia, a my otwieramy kalendarz i przeglądamy zdjęcia z przeszłości. Rok 1848 w Europie był to rok wiosny ludów.
0: A gazeta The New York Herald opublikowała 19 sierpnia pierwsze powiadomienia pro znajdene u Kalifornii złoto.
1: Złoto, złoto. Ta. Dziesiątki tysięcy ludzi ruszyły do Kalifornii szlakiem kalifornijskim ze wschodniego wybrzeża w roku 1849, a ponieważ, jak wspomniałem, w Europie wówczas wiele się działo. Ruszyła się również Europa pod wpływem fermentu wolnościowego wiosny ludów. Kto wie, niektóre szacunki mówią, że liczba poszukiwaczy mogła wynieść nawet 100 tysięcy w okresie zaledwie kilkunastu miesięcy. Gorączka złota.
0: Tak, ale ta złota lichomanka w Kalifornii trwała niedługo.
1: I bardzo już blisko jesteśmy naszych czasów. Rok 1883. Któż to wówczas na świat przyszedł?
0: Коко Габріель Шанель, французька модельєрка, засновниця модного дому Шанель і взагалі законодавиця моди 20-го століття. Дуже важлива постать.
1: Prawodawczyni. Coco Chanel na zawsze zmieniła oblicze kobiecej garderoby, uwolniła kobiety od niewygodnych gorsetów, krynolin i skomplikowanych, uciążliwych strojów epoki wiktoriańskiej na rzecz prostoty, elegancji oraz, co bardzo ważne, komfortu.
0: Її найбільшим досягненням було створення маленької чорної, тобто маленької чорної сукні, простої чорної сукні без рюшів, без прикрас, і ця маленька чорна стала символом такої понадчасової, позачасової елегантності. І її можна носити в будь-який час доби. Шанель теж ввела до жіночої моди трикотаж. Тобто матеріал, який раніше використовувався виключно для пошиття чоловічої спідньої білизни. І завдяки цьому жінки отримали свободу рухів. І таким чином теж Шанель започаткувала еру повсякденного шику.
1: Maksyma Coco Chanel brzmiała: rzeczy luksusowe muszą być wygodne. Na zawsze połączyła styl z funkcjonalnością. Dała kobietom poczucie wolności i samodzielności. Projektantka zrewolucjonizowała również dodatki. W 1955 roku stworzyła kultową, pikowaną torebkę 2,55 z łańcuszkiem, która po raz pierwszy mogła być noszona na ramieniu, dzięki czemu kobiety mają nareszcie wolne ręce. A również wprowadziła Coco Chanel zmyślne, sprytne kieszonki wewnętrzne.
0: Tak, тобто, ну, завдяки Coco Chanel мода почала виглядати по-іншому, і жінки почали одягатися зовсім по-іншому, тому її роль і в моді, і теж в змінах таких суспільних є дуже великою.
1: І тому вона в піснях оспівана.

0: Ukraina ogłosiła niepodległość i historia tego państwa i narodu rozpoczęła się na nowo.
1: Так, і тепер захищає Україна свою незалежність. А наша передача, наша зустріч поволі добігає кінця.
0: Так jest, nie bez żalu oddamy mikrofony. Słuchaliście codziennej audycji Pół na Pół. Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Pracowaliśmy z realizatorem Kubą Szczepaniakiem. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Zachęcamy do tego, żebyście słuchali nas na żywo, na antenie, w podcastach, żebyście odwiedzali nasz profil na Facebooku i pisali do nas na adres mailowy, który pamięta Jana Stępniewicz.
1: 50 na 50 @polskieradio.pl

Stopniał śnieg, zderzał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.